Good morning, Uzi, Uzi, Uzi. Good morning, Skaro. Ultube la 1632 ya Tembisi. Ayinama ya enamu mfunu kufana nubabu John. Ntate John Mankula. Nenta nta tomu.